0: A gdy jesteście o szkole uwali? Pójście w szkole chodzili taką oboczną i muzykalną jako?
1: Muzykalną, tu zakończyłem muzyczną szkołę.
0: De robite, aj.
1: Aj, no. A potem kończyłem muzyczne się w Użrodzie, a pisa toho i konserwatoria u Lwowie.
0: A u kogo jesteście igrali imieno po muzyce, po gustach, o szkole uwali z wielkich takich profesorów?
1: Mnie powiedzło w życiu, bo ja to uczyłem się uczytelia, który był drugi pisa UNESCO w Europie. Він małym dzieciakom i całą Europę wchodził.
0: UNESCO znamenity, ja.
1: Ajno, Flomen taki był. Jewrej był z toho, z Transylwanii. Transylwanskie jewrej.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

kotry budę wam gadaty z PIT Warszawskiego Studia, w każdej witorok i czetwer z Sewerianom Kosowskim, kotry budę wam gadaty z Wrocławskiego Studia, no i ja, Jakub Zygmunt, ze mną budę te tradycyjnie w każdą seredu i piatnyciu striczatysia, no i ja was zdrawlu z Krakiwskiego Studia. Zaczane smechne z chneszni odtynok programu od muzyki tradycyjni po madziarskie. Pustyłem wam śpiwanku ansamblu Au Revoir. To był utwór Pidna Hołowką Fojo Wis. A teper prodążamy naszą muzyczną podoroż. Posłuchamy Dasztos Bryskoho z Hidu. To bude ansambl Ała i śpiwanka Pidna Hołowką Habib Kalbi. Pak puszczu wam polsku wokalistku z Pithala. To bude Basia Giewont i śpiwanka z jej najnowszej płatni, śpiwanka Maty Majena Hołowok, Czarownice.

Uertam do was, drochy słuchaczy, po muzyczni pererwi. Słuchaliśmy przed chwilką polsko śpiwankę. To była Basia Giewont i utwór Pidna Hołowką Czarownice. Rańsze słuchaliśmy po arabsku ansamblu Ała i śpiwankę Pidna Hołowką Habib Galbi. Drochy słuchaczy, no sme po wakacyjni pererwi, chneska drugi den wereśnia, już dityny piszle do szkoły, już wszystkie akademii no zakinczeny i normalne lekcji wernuły. No i już treba bude, powiedzmy, dostosowaty się do toho nowego szkilnego kalendara. No i dytynam i rodyczam, no wszystkim, które właśnie tak żyjutko kuzy właśnie tak podla szkilnego roka. Chneska 2 września i jest to 245 den roka, tyżden mamy 36, do kińcia roka, do sylwestra mamy 120 dny. Chneska schid słońca w Warszawie był o 5.49, zachid był o 19.21. Den chneska był dołuchy na 13 chodyn i 33 minuty. Mamy iszczy lito, astronomiczne lito i to ta pora roka bude znamy przez 21 dny, a dokładniej tylko dny to mamy do osennoj rivnonoczy. Wartat powisty iszczy tak znachody chneśnioho dnia i z początku wereśnia takie prysliwia, że jak weresen z chwylą zaczynat, tak zwyczajnie prez miesiac chwyla trymat. No i no to dozrymy się, doznamy się przez najbliższe 4 tygodnie, faktycznie chwila bude taka przyjemna, tepla, bez wielkich deszczy jak do teper, albo cy może zmienić się na dajaku inczu może doszczowu. No ja też tak besiduju, lempo dla toho, szto wydżu za wychladą w Krakowi, a w Krakowi ku steplo i prymno, jak na początek wereśnia. Idźmy dalsze z muzyką. Posłuchajmy kus muzyki i perednamy budę teper po francusku. Ben Mazur i śpiwanka Jafo Zotr. A pak posłuchamy muzyku z animacji Chłopi. Puszczu wam utwir Pidna Hołowką Babie Lato.

Słuchali z te muzyki z animacji Chłopi. Przypomnę, że to ta animacja to już ma 3 roki. W 2023 roku pojawiła się w kinach, była polskim kandydatem do chramoty Oscara. Oscara nie dostała, ale muzyka jest znana do chneska z tej animacji. Bardzo krasny utwór, no i słuchali z teper Babie Lato. Rańsze pustyłem wam Benamazu z Francji, słuchali z śpiwankę po francusku pod nachołówką Żafo Zotr. No i drogi słuchacz, jakich dneska mamy światasz, to możemy prazdnowaty. Dneska mamy świtowy den chladania talentiu. Jest to takie świato, tak po angielsku besidujuczy, headhunteriu, znaczy takich poluwaciu hołów, osób, które zanimają się chladaniem ludy o konkretnych zdibnostiach, o konkretnych kompetencjach, o znajomości do jakiego, o do jakim znaniu, no i tak dalsze, które po prostu nadają się do konkretnej roboty. Tiż chneska właśnie stoi na chody, możemy sami podumaty, bo może mamy do jakie talenty, których, z których nie korzystamy na tyłko kiłko bysmy mochly. I może to tiż właśnie początek wereśnia może być dobrą nachodą do podumania o zmieni roboty albo rozszerzenia swojej profesyjnej działalności na jak nowy obszyry. Dneska tiż okrem świtowego dnia chladania talentiu mamy den wielkiego rozmiru i idę pro rozmir obleczyń. No bo precinne nie wszystkie wychladamy jak modelkę z Milana, z takiego italiańskiego mista, w którym są to te wielkie znane pokazy mody. No czasem właśnie da kotry z nas idą do sklepu pił, chladają wielkich rozmiarów, bo właśnie tak im pasują, albo po prostu w takich chcą chodzić. No i to chneska je takie światło, które przypomina, że ludy są różne, że my jesteśmy różne i nasze tiła są różne i są z wielkimi rozmiarami obleczenia, z małymi rozmiarami obleczenia i wszystkie są równe. Niech to nie jest lepszym, niech to nie jest hirszym. To takie światło, które przypomina, że to lem rozmiar, a nie i że to rozmiar obleczeń na prymir, to nie daje nam wartosty dla ciłocho naszego bytia, ale po prostu jest taką lem fizyczną mirą. Jeszcze też iduczy dalsze, to choczu wam dorochy słuchaczy powisty, jakie, jak rycznici chneska mamy, co się działo 2 września, ale w minułych dekadach, dokładniej tak dwie rycznici jem naszą i powiem ja wam to ty konkretny, ale to po krótkiej muzycznej pererwi. Posłuchamy teper połem kiwskie klub de mol i utwór, to bude, posłuchamy utworu Nepej waniu wody, a pak puszczu wam dularowych braciu i śpiwanku pidna hołowką Wasyl.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pochrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

tym wszystkim powiem, że chęciarz lidije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i naszy młody barsia tam polaczat. Stary T

Skończyła się muzyczna perwa. Słuchaliśmy dwie śpiewanki. Przed perwą, przed chwilką to były Dolarowe bracia i śpiewanka Wasyl, a raniejsze słuchaliśmy Klub de Mol i utworu Pod nachołowką na pijaniu wody. Jakim zapowił przed perwą wam, to choć jeszcze powisty, jak chneska mamy liczne ci podi. Dokładniej dwie tak podijem naszą związane z Polszczą. Druchochowe reśnia 1980 roku stare misto w Warszawie było pomieszczone, wpisane na listu światowej spadkowiny UNESCO. Zatem już 46 roku to to stare misto, które jest praktycznie w 100% odbudowane po II światowej wojnie, no jest na to tej listy spadkowiny UNESCO, no i za to też do toho starego miasta przyjeżdżają co roku miliony turystów. I dityny tak eksplorują to tu czast Warszawy w czas swoich szkilnych ekskursji, jak i też przyjeżdżają zahraniczne turysty, żeby zachopluwaty się tą perfekcyjną formą właśnie takiego odbudowanego starochomista. Chneska też mamy liczniciu premiery bars ważnocho i ciekawocho historycznego filmu, polskiego filmu. Besida pro potop w 1974 roku. Potop pojawił się w kinach. To film, który w oryginalnej wersji to ma prawie 5 godzin, jest bardzo długim filmem. No, reżyserem tego filmu był Jerzy Hoffman. No i to potop był zekranizowany lem jeden tot raz. No, poklasz to, nie znamy, żeby da jaki reżyser, da jaki producent chcił zrobić nową ekranizację. Potop to bars chruba knyżka, bo przecież to są trzy tomy po 300, 400, jak nie 500 stronok. No, to je welo fabuły do ekranizowania, do też przekładania na ekran, na obraz. Za to właśnie do teper możemy tiszyty się, ale tą już majuczą 52 roku wersją właśnie reżyserii Jerzego Hoffmana. No i takie dwie liczne ci właśnie chciłem, takima liczniciami chciłem się z wami podzielić, a teper choczu podzielić się muzyką. Posłuchamy. Fisz Emadę tworzywo teper, to bude śpiwanka Pod nachołowką dwa ognie. A pak bude Gosia Pałka, połem kiwsky, zo śpiwanką Pod nachołowką ranniaja ptaszyna.

Słuchali z tego si pałkę. To była śpiwanka pidna hołowkom Raniaja ptaszyna. Połemki wskoczy wydno rańsze, pustyłniem wam fisze made tworzywo i śpiwanku pidna hołowkom dwa ognie. Dorochy słuchacze, pamiętate, że w minułym sezonie, minułym powiczmy szkilnym roci, właśnie w każdym odcinku moich trych świtił, brałem was na małą ekskursję, na małą lekcję pro dajaku derżawu ze świta. I choć to prodążaty, bo to tych derżaw iszczy welo pered nami i z Afryki, z Azji, z Ameryk, z Europy, no i właśnie chneska tak na początku. W to tym nowym szkolnym roci choczu wam wziaty do Portugalii. Do Portugalii, jaka jest europejską derżawą, oczywiście, nachodzi się w zachidniej części południowej Europy, na południowym zachidii Iberyjskiego Półostrowa. Stolicą Portugalii, jak znamy, jest Lizbona i w Portugalii besidują po portugalsku, jaki jest językiem takim podobnym do hiszpańskiego, italiańskiego, francuskiego, znaczy jest z rodyny, z romańskiej rodyny. W Portugalii mają walutę euro. No i w tej derżawi żyje 10 milionów ludzi, a powierzchnia Portugalii jest 3 razy z kusoczką mniejsza jak Polszczy. Dokładnie jest to 92 tysiące 90 kwadratnych kilometrów. No i na to tej powierzchni sąd i riki, sąd i chory, no i najdłuższą riką jest Duero. Ma w dołu 322 km. Najwyższym werchom jest Ponta do Pico o wysoki 2351 metrów nad morą. Portugalia może i nachodzić się w takiej mediterańskiej zoni, ale sąd tam nelem choriaczy dny, ale i dziś dny z morozą, bo rekordowym morozą w Portugalii to było minus 16 gradusiu i taka temperatura była pomirena w Penhas da Saude. A za to jak idę pro to te choriaczy dny, no to najteplejsze było w Beja, tak, tam pomirena była temperatura 47 gradusiu. Portugalia to jest bardzo zielona derżawa, bo tam lisy no rosną na powierzchni 38 tysięcy kwadratnych kilometrów i jest to 42% powierzchni derżawy. Tyż nelem lisy, ale i tyż rolne grunty są bardzo tak. No, bardzo wiele ich jest w Portugalii, jest dokładnie 40% powierzchni Portugalii, powierzchni derżawy. Zatem i lisy, i grunty rolne, no i pak dopiero dajaky wody, dajaky mista, dajaky zabudowane tereny. No i pro Portugalii to jeszcze możemy besidować i besidować. Mam dla was jeszcze paroch ciekawostok, ale to ty ma choczu podzielić się o paroch minut. Poklasz to, posłuchamy muzykę, to będzie Igor Kucer i śpiwanka Anahori na wysokoj.

To był Igor Kucer i śpiewanka Anachorina Wysokoj. No i wertamy do rochy słuchaczy w Trzech Świtach do Portugalii. Przed przerwą już tak osnowne informacji peredałem wam. Już znate de nachodzić się to ta derżawa, czy je teplo tam, czy je studeno, czy sutriky, jakie rik, jakie chory, jaka powierzchnia, kilku ludy żyje i tak dalsze. No ale teper jeszcze paro ciekawostok może, bo na premier w Lizbonii nachodzić się najstarsza knyżarnia w oświti, która była zaklekana w 1732 roku. Znaczy, ma już prawie 300 rokiu, dokładniej 294. Tisze, jak idę pro Lizbonu, to w to tym 18. stoliciu, dokładnie 1 listopada 1755 roku, tam prochodyło bardzo tragiczne zemle trasienia. Mało ono sył 9 w taki w skali Richtera. Po to tym zemle trasieniu przeszła taka wojna tsunami. A pak jeszcze pożary były i bardzo wielo budynki było zniszczonych w Lizbonii, dokładnie 85%. Ciłość zabudowy schynęło 275 tysięcy ludy i było to jedne z najbliższych zemletrasień w historii Europy. Ale jak idę pro de, jak jeszcze może pozytywne fakty związane z Portugalią, to na premier Bars Lublat w Portugalii isty dorsza. Dorsz jest taką rybą, którą Portugalci idiat na różne sposoby znają, besidują takie ludy, że w Portugalii to znają 365 straw z dorsza na każdy den roku. Jak idę pro historię Portugalii, to ta derżawa też była kolonialnym imperium i to desiatym najbliższym w historii. W 1815 roku Portugalia mała powierzchnią aż 10 milionów kwadratnych kilometrów. Co ciekawe, jak idę pro to tu europejsku, już no tak uchneśniu czast Portugalii, to ona ma jelem jedną chranyciu z jedną derżawą, z Hiszpanią i to ta chranycia jest zdefiniowana i nie zmieniała się od 1139 roku. Jest to bars stara chranycia i to też robi z Portugalii taką najstarszą derżawą, która nie zmieniała w Europie swoich chranyć. No i jeszcze może na kinec, to w Portugalii nachodzić się najdłuższy mist w Europie. Nachodzić się w Lizbonii, to tak na berechu tej stolici, tej metropolii, nad riką Tag i tot mist maje dołhist 17 kilometrów. Jest najdłuższym, przypomnę, mostem w Europie. No i to może tylko prototu Portugalii, oczywiście może te bilsze doczytaty w internecie, w knyżkach pochlada te filmy, ale może po prostu teper właśnie was jem zainspirował do tego, żeby może zaplanować da jako ekskursję do tej drżawy. Precin możemy teper litaty samolotamy, a właśnie tak oseniu to w Portugalii może być bardzo przyjemno, temperatury nie będą takie ekstremalne, a ceny dla nas żyjących w Polsce to właśnie dost sam sud tam akceptowalne. No a teper to może dla was będzie akceptowalna, ale muzyka, bo puszczu wam islandzku śpiwanku na dobranicz i jeszcze nie praszczam się spokojnie, ale już tak może dumajmy pro to, żeby no skoro pity właśnie spaty, no bo mamy roboczy tydzień, a zaran przecin albo do roboty, albo do szkoły, albo dasz to. Zatem posłuchamy tej śpiewankę na dobranicz, to będzie ensemble Kaleo i śpiewanka maje islandzki na hołowok softu unga astin min. No i pobaczymy, dozrymy się pak, czy wam się podobała, ceni. Tak, leszam was tą muzyką na paroch minut i wertam piźniejsza.

0: Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.
1: LEM FM. Słuchaliście śpiewankę na dobranicz po islandzku. To była śpiewanka ansamblu Kaleo pod nachołówką Sofdu Unga Astin Min. I mam nadzieję, że wam podobała się to ta muzyka, że zwłoczy dla was też taki muzyczny styl bardzo dobry. A jak chcecie, dasz to skomentowaty, skrytykowaty, zaproponowaty, dasz to nowo, jeszcze na to tu osen, to możecie pisać do mnie na premier na mailowy adres kuba@lem.fm. Tak możecie się ze mną kontaktować, albo piszcie na fanpage LEM FM na Facebooku, na Gambokneści, też tam przeczytam wiadomości od was. A poklasz to jeszcze posłuchajmy kus muzyki przed kińcią programu i przed to tym, jak już finalnie się budu praszczaty, posłuchamy może Laboratorium Pieśni. To bude utwir pidna hołowkom he ojate.

0: To była poślidnia śpiwanka w chnecznym odtynku programu Try Świty. Słuchaliśmy Laboratorium Pieśni i utwór He Ojate. No i moi drogi słuchacze, no praszczam się z wami, żelam wam przyjemnej reszty wieczora i spokojnej nocy. Następny raz będziemy czuty się na antenie w piatnyciu 4 września. Oczywidno wieczorą po nowinach o 20 chodyni. Buďte ze mną, słuchajcie mnie aktywni, piszcie do mnie wiadomości, maili, kontaktujcie się, proponujcie dajak nowe temy, nowe temy, besit, nowe temy, da jakich, no nie znam. Co chcecie po prostu słuchać w tym programie. Bo precin nie jem lem sam dla siebie, ale dla was. Zatim to już wszystko na chneska. Ja praszczam się, kraśni, trzymajcie się, ostante zdrowy, dobranicz i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
1: trzy. Trzy świty. Wieczerą.
2: Jeden,
1: dwa,
0: trzy.
1: Na trzy głosy.
2: W radiu.
0: LEM FM.
1: Trzy świty.
2: Od poniedziałku do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

0: Karpacka Ruś, oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza, co jedynych sztatach i Kanady i Karpatorusko Przestwa w Kanadzie, wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Jarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś numer 6. Piatnycia 7 lutego 1947 roku. Andrii Kirpan z Jersey City dostał pismo od swojego brata Iwana, preselencia i stylawy, korośnieńskiego powita. Ohorod Trembola, 7 grudnia 1946 roku. Drogi brate, pozdrawiam cię serdecznie z twoją familią, ja i moja rodzina Kaśka, Petro, 10 roku, Michał, 5 roku i Helka, 2 roku i Nacka, Nonaszka, Mykuła, Wanio i Hania. List od tebe i pakunok odebrała Nacka, bo ja tam nie był wże. Wsio było, jak ty pisał. Opłatyła 1535 rublej od pakunka. I dolar był. To list i dolar mi peredała, a pakunok dla sebe wyminęła. Łachę na chłopciu dobry, jeszcze mały. Dolary w kasie po 5 rublej, a tak prywatno pościł ci. Od Jana ja żyję koło Trębowly, a Nacka od pokrą w Haliczu. I jeszcze churoły w Haliczu. Dowidujesz się, kiedy prożywają ludzie z naszego sała Tylawy, że ich rodaky chociaż znaty, to tak. 20 rodyn zostało w Tylawy i tam żyją. W naszej chati żyje Łanio Wasienkiu i Antoniowa Ancia. W Sztachury król, w Mizia Łubyczek Andrzej, a reszta na kancerilci z Horile. Na Hubiuci ostałaś Fryczoła i Petryszynoho, w Cerką i Szkoła, paru Wyszniumkińcy i Nyszniumkińcy. Ostalni ludzie wyjechali do Rosji, SSSR, i tak żyją po sełach. W Tarnopolskiej oblasty żyją po sełach. Ja sam koło szafranowych stylawy. Seło chatkę plebaniuka. W seli Wybramiłka żyją Mizioły, Kirpanoły, Niańciowy, Dymoczkowy, Jabczankowy, Heręczak, Adamczak Adam, Adamczak Jakym, Macheleszyny, Kukukulak Hryc, Artymycha, Komierniczyn Wanio, Samczykowy Petro, Dańko Różyła, Kopcza Kosio, Borysoły, Hrycanyna Ancia, Hałajda Tymko, Bylyciana Wanioła, Ryszka Pała Semia. W seli Znesinio psi pańkowe z rodynamy, Hryc, Wasel, Nacka z Zyndranowy i Marysia z Trestianoj, Krupej Stefan, Haszczyn Michał, Hryc Hreśniak i Jacka Hreśniaka rodyna, Marka Ulianowa, Tymcianyn Michał, Kardaszył Andrzej, Pajza i Drymka, Turkowski Mykołaj, Andrusił Fecio i Semankanyn i Krawec Hubyk Andrzej. W seli Załawiu pańcio Dańko z synem Wanią, bo Michał na Uralu od 1940 roku, Jadłowski Fecio, Kirpan Jakem z synem Mykułą, Mykuła maje panciołu Diłku i Sztefan Waniurkił z Jełką i chłopcią i Andrzej brat Prynych, a ujko stali się same w Tylawi. I sud w naszej chyrze pryanci Antonowoj, ale chory. A ujczynu poranyło w Tylawi w ofronti, ta pomerli w zawadci u Nackę. A Wanio Puszkariu, jak do nas wstąpiła Krasna Armia, piszał do wiska i został ubyty. Z naszego seła byli w Krasnej Armii Puszkar Iwan, Jadłowski Dańko, Wasenda Mykołaj, Sobiakił, Wasenda Sztefan, Sznader Michał, Kuzmianyn Mykołaj, Rozdzielski Andrzej Iwanio, Drymak Sztefan i Hryneńko Andrzej. To powernuli się tylko Hryneńko i Rozdzielski oba, a za resztę neczuty. Wianowi koło nas sud Kostka i Dudurko. Nacka Puszkarowa z rodyną i mużom tu jest, Szafranoły, Stercjano i takoż tu żyją. To my Prynych. Dalsze nasze Tylełczany żyją w Stanisławskiej oblasty. W Stanisławowi na Predmiściu Pasiczany żyją. Seman Andrejkił, Sowiakowy, Wanio Chmerwliti, Hryc Różyła, Michał Pancio, Babyju i Dańko Pancił. W Haliczu Sztachurowy, Hojdyczył Fecio i Wasenta Fecio z Hory. Koło Halicza Dochniak Andrzej, Michał Szymczyk, Petro Dżuhan, Prockił Andrzej, Waszczak Wanio i Artymiu Sztefan. Dalsze koło Tyła Semen, Petryszyn Hryc, Wanca, Sydoryk Kościo, Bilycia Mykołaj, Bilycia Leczko, Indezas Osuch i Syn, Inde Kobela, Jurowy, Homzykił, Bochlo, Plaskaczył Wasel, Kylymkę Oba, Wanio i Wasel, Inde Spachlowa Ancia od Pancia, Goczy, Kandraszowy i Sacharczyna Pejza. To ty żyjut w Stanisławskiej oblasty. W Dnipropietrowskiej oblasty żyją Fuczyłowy, Mykuła Zostasiani, Sudziowy, Wojaczyny. W Tarnopolskiej oblasty jeszcze dalsze od nas sud. Kowalowy, Fecio i Kaśka, Jasiowy, Władek, bo stary pomerle, Andrzej i Paraska i Michał Sztylmachił, Pawlił syn, Kowalił ziać, Michał Wojcio, Drymiak Jacko, Inde Juskanyny i Hruby Michał, Inde w rajonie Tłuste, Seło Swydowa, Kukulak Jacko, Frynk, Benda Fecio i Ilko Diduszewskiej. Kazimierczyk Jacko jest w Załoczewi. W Kierowohradzkoj oblasty żyjut. Hubek Andrzej i Michał, Starankowy, i Hubek Anton, Ksenyn Andrzej i Luba, Jadłowski Wanio, Łasenda Fecio. Oni są w seli Stawrowska, Wiciazewskiego rajona. Michał Tymkił i Fecio Watral są w Mykołajowskiej oblasty. Waszczak Wasel i Michał koło nas. Tak ja ty, drogi brate, pyszu, bo się dowidujesz, gdy nasze ludy z tylawe żyją. To nie tylko z naszego seła, a ze wsich do okolicznych seł i powitił sód tu ludy. Dowidujesz się, jak się nam żyje. Ta żyjemy jak kto. Odnym lipsze, drugim hirsze, jak komu wypało. Sowiecko jeho sudarstwo pereselenciamy z Polszczy dużo opiekuje się. Nadaje chaty, że to Polakę ostawili, które pereseleliś w Polszczu. Nadaje zemlu w Haleczyni, kiłko to chocze oraty, sijaty i sadyty. Podatki żadne jeszcze nie płacić się. Biedniejszym ludziom daje groszewu do pomochu i os kilko morzut, to się pereselenciamy opiekują. Mnoho z naszych po uriadach roblat. No ale jak u nas, tak i u was. Nie wsim, odnakowo się żyje, to i tut niejednakowo żyjut. Ja mam listę od Wasyla Czyczky, Barny Frenka, Wania Moriaka, Iwana Ryszka, Kostycza Iwana, Sztefana Warianky, Szerszenia Sztefana Skrolyka. Kostyczowa rodyna jest w Tarnopolskiej oblasty, Kozowski rajon, seło Budylow. A Kroleczany żyją w Tarnopolskiej oblasty, odny w Budylowi, a druhy w rajonie Podhajcy, seło Bila Krynycia. Tam jest Wołoszynowicz Michał, to nechaj do neho pyszut. A brata Szerszeniowego ubyli Niemci. W Koroliku w grudniu 1942 roku 11 ludzi ubyli. Tak, drogi braty, ja ty krótko opisał, gdzie żyją ludzie z naszego sała tylawe, żeby ich rodziny znali o tych, co żyją i sód w Sowieckim Sojuzie. Bo ja znaju, jak rodny o swoich bezpokojać się, gdzie kto żyje. A my, chociaż nie wsi razem żyjemy, no sobie znamy, gdzie kto żyje. Brat Władimir i sestra Jełka byli zabrani w Austryju na robotu i do 1944 roku do nas pisali. Robili u gospodaria. No teper, gdzie znachodzia cię, to ja nie znaju. Z Tylawy było zabrano na roboty do Niemiec 110 ludzi. Brali ludzie jak chudobu na zaris. Mnoho powertułoś, no o druhych nie czuty. Tarnopolska oblast, Trębowla rajon, Plebanełka chatkę seło. Kirpan Iwan. Ty datą 18 grudnia 1946 roku pisze Jełka Biłej z Malenczakiu do Anny Mylan w Pasajku. Najpierwsze dziękuję za pismo i dwa talary, jakie dostała w porządku, a dalsze opisuje swoje życie i nowosty w seli i okolici. Takim powisty po prostu dziadam, jakim nas teper wojna porobiła, to twoja pomicz bardzo duże stoi. Ja tobie za to serdecznie dziękuję. I piszesz mi, żebym ich nie dała popoły, żeby się za nich molił, to choczu ty powiste, Ancio, że my chył wsi takiego samego ducha jak i wy. Dalsze wspominać, jak to było w czasie fronta, jak się ludzie tułali po druhych sełach i kto był zabity. Ale lipsze to muż to chmera i jeszcze to w nas, że to jedną wojnę zmy nie zabyli, a drugą jsme doczekali. I teper jeszcze nie jest pokoju, bo trzeciej czekają dwojny. Tak zmy w sen pełny, pomocy nam nie dają niejakoj. Ancio, tak heł wszystko jest, jak ty nam pisała, bo tak wszystko znate za stary kraj, jakbyście się na to prezerali. Mamy jeszcze korołu jedno i konia, to nam czekamy, kole przedot w krasty. A heł teper nie każdy ma jedną korołu. I to już dnes jest i nie jest. Do Rymanowa nie chodymy, bo zabijut albo obrabujut, tylko do miasta chodymy. O Rymowego Sztefana żena w Lipiłce piszła do Rymanowa, że sobie kupy do takie łachy, to jej zabili. I ani gazda po nią nie chodył, bo i win by tam został. To naród bardzo hełbituje bez łachił, bo jedno zhoriło, a drugie zme zakopale do zemli ta zgnyło, bo nikt się nie spodziewał, że tak długo front bude w nas stojaty. A ratunku nie było, bo za 10 niedziel sypał się ogień jak z nieba deszcz. Znasz, Anciu, że jak Romana Antoniowego i Wołoszyna zabyło, to w niejaki sposób nehodny byli tiło schowaty, lem za cztery tyżni leżali werch zemli. Dowidujesz się, Ancio, gdy Michalakowe synowie się naszli, to 6 miesięcy minęło, jak z domu piszli, to aż na samym ich naszli, w Królickim Lisi. Nie było już niczym kiścia, to po łachach ich poznali. I dowodu, niejakoho nie je, kto z nima tak zrobił. Bo oni dwa i wody, się propało. Ancio, pisze, że to te ludzie, co heł się ostali, musiał byty Polakami, to mu nie je prawda, bo on sam wariat, że nie może byty z Rusnaka Polak, a z Polaka Rusnak. Kto jakim jest, takim ma muset byty. Dalsze pozdrowlaje Marysiu Prokopowu z mużą i produżuje. Już 2 roky, jak zmy się rozyszli z twoimi rodyczami, ale nam pisała Nacka nasza i Marka, że twoi rodzice są koło Tarnopola, niedaleko od nich, bo Marka moja i Nacka to pyszut do nas, lem nam nie każut, żeby my tam k nim przyszli, lem żeby sme sidyli na swojej zemli, poklasia nam dast. I to nelem nasze tak pyszut, ale każdy, kto pojechał do Rosji. Dalsze pozdrowienia. Pysze Dmytro Biłyj. Dowidujesz się, Ancio, czy dok ludzie przyszli do nas na to te pusty grunta, to do nas nikt nie przyszedł. Wszystkie grunta leżą na pusto. Nikt ich nie używał. Po innych sełach poprychodyli Polaki ze wschodu i pozasidali to te puste chyże. Poprychodyli Polaki do Woroblika, do Beska, do Odrechowy, a do nas nikt nie przyszedł, bo do nas się ludzie boją idty. Bo u nas jest jeszcze duże min, że Niemcy pozakopowali, jak był front. Po Peryński i poza Werch i po Polanii nikt jeszcze nie chodzi, bo tam bardzo duże min założono. Poworosnik, powity Nowy Sącz. Filimonu Patławskomu, Hazleton, Pensylwania, pyszut z Poworoznika koło Muszyny, pod datą 15 listopada 1946 roku. Minęło 8 roku, jak wy od nas, a nie my od was, niejakoho pisma nie mali. To pewno bude wam interesno, jak my tu przeżyli wysoką kulturę hitlerowską. W pierwszych dniach września 1949 roku od strony słowackiej granicy przyszli do nas to te kulturne Niemcy, które tłumaczyli, że chociaż przebudowali Europę na narodowo-socjalistyczny ład. I zaraz po rozgromleniu Polski wzięli się aktywno do roboty. Fundamentem tej ich przebudowy mało byty wyniszczenie naroda innych ras. Najpierw wzięli się do Żydów, pozbierali ich wszystkich raz i porobili tak zwany getta, odkąd ich potem wywozili do łagrów koncentracyjnych i tam masowo wyniszczuwali. A nas Selan jak naród roboczy użyli do roboty. Porobili Arbeitsstan tej Lungry, gdzie wszystkich od 14 do 60 roku porejestrowali i każdy musiał robić, bo jak nie przyszedł 1-2 dni do roboty, to był sabotaż i takoho zabierali do łagrów i już honnych to wece nie wiedział. Od nas też zabrali, to ich nie je. A to też to ostali się doma, to nie je takoho, żeby od nim cię nie dostał, bo jak im wojna iszła dobry, a człowiek nasz iszł drogą smutny, to byle czom się nie tiszyć. A jak wojna naczała i ty złe, to byle każdego, kto się rozśmijał, że się tiszyć. A jak koho Niemiec wdarł, to trzeba było powisty Dankeschön. Ale im nie wystarczyło toho, że brali ludzi do roboty, bo kazali, że seło musi wyżywić miasto i wojsko. Tak wzięli się za seła dobre, żeby najwece wyciągnuty. Posypowali wszystko. Korowy, paciata, łuci, husy, kury i pokulczykowali. To chudoba honorowo chodyła, bo kulczyki z numerami nosyła i gazda nie miał do niej prawa. Nehoden był zarizaty, a nie prodaty. Chyba, że jak na szczęście korowa mała dwoje telat, to jedną ich w noczy zarizaty. Ale my takiego wypadku nie mali, to zmy przez wojnę miasa nie kosztuwali. Dalsze opisuje, skilko trzeba było dawaty mołoka od każdej korowy, jajec od kury i tak dalej, kilku zerna sektara. A jak się zaczęli Niemcy cofaty, jak zaczęli brate okopy, to wszystkich powyhaniali, lem jedno doma leszyli. To brali okopy przez Ostry Werch do Dubnoho i przez Rakijuskie aż do Mochnaczkę. Robili wszystkie z Poworoznika, Krenyci, Muszyny, Wojkowy, Muszynki i drugich seł, aż strach obchodzić naród, jak SS wojaki przychodzili. A jak wtykali, to wszystkich, co robili, ze sobą zabierali. Przyszedł dzień 20 sierpnia 1945 roku, jak ruskie wojska nastupali, to Niemcy okopali swoją artylerię koło cerkwy i byli na wyszni koniec, aż szyby wylitowali. Ale pod naporem sowieckich wojsk po trzygodzinnej obronie Niemcy musieli ostawić nasze seło. Żertwą frontu byli kini korowa Semana Patławskiego, zabity w stajni i spaliła się chyża Teodory Kalczykiuskoj. I tak się skończyło niemieckie padłania. Za teperiszne położenia pisze tak. A położenia nasze takie, że chwalety byłoby grich, a ganyty nehoden, bo pochniłałby swoich przedstawników. My, jako trochę ostali się, sijali i sadyle na jary, że jak bude posijano, to kto se pozbierać, jak nie my, to dach to inszej. Ale chwała Bohu, wyszło tak, że sme pozbierali i isty mamy to. Bo gruli toho roku się bardzo harty zarodyli. I zerna kuściok wece mamy, bo już sme toho roku kontyngent nie dawali. To się ludziom lipsze chce robyty. I już pomały zaczynają się doraplaty. Czasy się kuściok uspokoili. Już nas nie wyhaniają. A co dalsze bude, to nie znamy. My jarowali korołamy. Mamy dwie korowy i tela. Bo konia wiale Niemcy, a kupyty teper nehoden. najdorogsze obucia i odzieża, bo tato czeraz wojnu się duże wyneszczyło, a nowe nie wyrabiają, bo fabryki popsuty. Dowidujesz się, czy dachto i z tych ludzi nie wernu się do swojego seła. To nikto nie wernu się, ani nie pysze nikto. Ani o waszych sestrach nic nie czujemy, ani o nikom druhom. Lem tak, czasem czeraz ludzi dasz to czuty, że jako se tam dost złe, bo ludzie chotiliby nazad pryty, kiedy się nie daje. A dowidujete się, czy nasza cerkołcia stoi, to przy Bożej opici została nieuszkodzona i klebanyja tiż ciła. A duchownika to mamy tymczasem łatyńskoho, bo naszych wszystkich wywezli na schit, to odprawda to w naszej cerkołci. A teraz was prosit mi chłopec, bo barz lubit czytaty, może byste mu prysłali kalendar, bo hełneje, a z kalendarium i taku dobru knyżku. Bortne, powit gorlici. Ja, Iwan Gracoń, seło Bortne, poczta Sękoła, powit gorlici, zasyłaju swojej rodyni w Ameryki serdeczne pozdrowienia. Pyszu czerez gazetu, ponerze pysał ja paru listiu do swoich rodakiu i nie mają żadnej odpowiedzi, to nie znają, jaka to mu przyczyna. Cy nie dobry adres, cy może nie żyją. Mają tam trzech własnych ujkiu, Demka, Semana i Iwana Chwalek z Bortnoho. Tak samo bratił po teti Fevroni, Aftana, Osyfa i Annu Worobel. Tak samo tiutczanego brata Wasyla Pitberżniaka. Tak kto i z tej mojej rodyny proczytat moje pismo, albo ich dity, proszą napisaty mi. Ja z hory serdeczno dziękuję i rado odpyszu. A jeszcze szlu serdeczne pozdrowienia swoim rodakam Wasioły i Iwanowy Boryk ze Świerżowy Ruskoj. Bortne, 14 sicznia 1947 roku. Iwan Gracoń. Syn Wasyla. Mochnaczka Wysznia. Powit Nowy Sancz. Tereska i Hryc Bortniczaky z Mochnaczky pyszu do Dosłatiu i krajaniu w Bruklini, szto chotiliby dowidaty siadaszto za swojego brata Adama Bortniczaka z Perunky. Myryńczyma pyszu tak. Pyszemy za nim po naszych znajomych i każdego prosimy, aby się dowidował za nim, a odpowiedzi nie możemy dostaty. Adresu dokładnego nie mamy. No znamy, że pierwszy był w Bruklini i w Pasaiku, ale to już dawniejsze. Prosiad krajaną, daty im znaty do Mochnaczky, poczta krynycia, cy Adam Bortniczak żyje. Za swoje życie nie pyszut mnoho, bo się bojat, ale każut, że złe się tam dije po wyjeździe naszych ludzi do Rosji. No pysate o tom nie można, bo w nas tak jest, że lisy ucha majut i wszystko lisy znajesz, to ludę roblat i gadajut. Prośba i sperunky, gmina Tylecz. W redakcji Karpackiej Rusy przyszło z starego kraju pismo z oślidującą prośbą. Proszę łaskało o hołosety w gazety, że Maksym Szkarubski z seła Perunka, gmina Tylecz, poczta Krynycia, powit Nowy Sancz, województwo krakowskie, poszukuje bratów swoich w Ameryki, Danyła Szkarubskiego i Justyna Szkarubskiego. A jak one pomerli, to może żyją ich dity. Przed wojną one znachodyły się w okolicy miasta Shenandoah, Pensylwania.

0: Jest četvr, 3. vyrešnja septembra 2026. roka. A na noviny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Zaran 18. hodini v Przemkiłskom osredku kultury i biblioteci odbude się następna stricza z cyklu Łemkowie opowieść w skrawkach. Poświęconego historii, kultury i językowo Lemkiu. Podzieja je podzielona na paru bloków. Pierwszy z nich bude poświęcony Lemkam wczoraj i dneska, to jest bude o tom, kom są Lemko w różnych kontekstach. Pak uczestniko budu tmoczo wziaty uczest w lekcji lemkiłskiego języka, podczas kotroj poznają tmeczeńczoma osnovno słowa zworoto, a tak samo azbuku. Stryczu zakinczot czest o lemkiłskiej muzyci, śpiwi i tancy, jaka dest uczestnikam szansu nelem posłuchaty, ale też aktywnie wuczoty się w poznawania tradycji. Stryczu powedut Oksana Hrabanichtańska i Dańgo Horoszczak. Na podiju proszena są toto, kotro uznają lemkiłską kulturu, a tak samo toto, kotro chociać ją poznaty. Wstup darmo. W minulą niedzielę 30 sierpnia Augusta wysokoproświęcony władoka Jona Maksym, preaszyłski archiepiskop i metropolita w jedno z oświęcennikami poświatył nowy prestiu żertwennik ikonostas i odnowleny interier grekokatolickiego chramu uspinia preświatej bohorodyci w seli w archiwci, kotre je do czornią parochii Repeju z Tropkiłskiego okresu. Informował o tym informacyjny centr Priaszyłskiej archieparchii. W Ładoku przywitał w seli starosta Matusz Kuzma i administrator parochii otec Szymon Gajan. Po torżestwennej liturgii wierno w jedno z oświęcennikami i władokomionom przeżyli przyjemne popołudne przy obidi, kotre swoją twórczystią sprzyjemnił muzykant Mirosław Gryb, jaki je rodakom z toho seła. Chram w Archimciach jest 1924 roku i je narodną kulturną pamiątką. W dniach 19-20 wreszcie septembra prochodziła bude 34. Lemkiłska Twórcza Osin. Podzieja tego roku bude w Portnom pierwszy dzień i w Gorliciach w Ruskiej Bursi drugi dzień. Tegoryczna edycja poświęcona bude pamięci Fedora Kuziaka, 1423-2010 w sotnu ryczniciu jego narodzenia. Proto też pierwszy dzień odbude się w Portnom, rydnom seni malaria, bajkaria i sospilnego dijacza. Detalny program bude opreludnyny neodołga, to do wam prynesemy. Organizatorom podii jest Towarzyszenia Lemkiu. A już zaran odbude się torżestwenne odkrycia Muzeum Modernej Sztuki Andy Warhola w Meczelabirciach. Przypomnijmy, że to tot jeden z dwóch muzeów Warhola na świecie i jedyny w Europie, po od marca 2023 roku zaperty, przechodził w tym czasie wielką rekonstrukcję. Po przebudowie w muzeju znaleźli się nowo ekspozycyjno-edukacyjne prostory, amfiteatr czy zielone elementy, tak jak zielona strycha. Modernizowane były tak samo technologii, w tym system bezpieko. Podzieja odkrycia prochodziła bude zaran w godzinach od 9 do 16 przy uczestni Donalda Warhola, synowcia Andy Warhola, jaki je ambasadorom świątecznego odkrycia. W ramkach muzycznej części zaprezentują się Katarzyna Kościoła, Dominika Nowotna i AMC Trio ta Komajota. Budut i dodatkowe atrakcje, takie jak warsztaty sitodruku. W godzinach torwania podziei budut też indywidualne prohulko po muzeju. Wece odkryciu muzeju proczytaty w dopisie na naszym portali. Cinnik wstupnego znajdete na facebookowym sajcie muzeju.
1: To były nowiny Radia LMFM.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja za Sanoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy dnia zrył, że idą do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć wpadę. Вертання. Уж тілко пройдених доріг, уж ноги болят, коли ще курять гори. А стримай хід, а сяд на звлеченій, обдертій ялиці. Уж сама прося, а не зашлаха пут, уж з-під тя не втіче. Стан, небоже, Pizry. Po wytołczeniej drodze, na szapku bilszej od kamienia, z projatym klekaniem nianiu, żenę go tobi syn. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.

0: jeszcze bym długo to robił. No teraz, proszę.
1: Zdjęcie są za wodą, z ręki morza, tam sonetko grało, z nim się tam rozmawia.
2: Że na dniu pustą.

0: takim kryty na targ, ale to na odkaz.
1: Super, to jest teraz magia? Nie. Kultura?

Lemkiuski archiv to miejsce, w jakim dowiadacie się pro historię Lemkiu, rzeczy, których dejnde nie poczujete ani nie przeczytate. Słuchajcie z Lemkiuskiego archiwu w Radiu Ruskiej Bursy LMFM. Prosit, Paulo Hanas. Dnešný Lemkiuský archív pošvačení bude povstaniu prvšej Lemkiuskoj organizácii, ktorá svojim zasiahom obňala Lemkovinu, to je Lemko Sojuzovi. V 20. rokach po prvšej švitovi výjni hlavne Lemkiuské diače byli mejšie aktivní. Pričin toho bylo paru, a medži nima nachodili sa represii i pacifikácia Lemkoviny po prvšej švitovi výjni i panna situácia gospodárča po wojennych zniszczeniach, jakie mali miejsce na Lemkowinie.

Skutkami toho byli różne spory między tymi organizacjami, jak byli ujawlane w organach prasowych tych organizacji. Na zjeździe ruskiej selańskiej organizacji wielo razy zaszmariano lemkosojuzowy separatyzm. To te fakty potwierdzają mocno lemkiuski charakter lemkosojuza w czasopisie Nasz Lemko, jaka waryła o moskofilstwie nowej lemkiuskiej organizacji. Seret samymi lemkami lemkosojuz nie miał jednoznacznej ociny. Ruska selańska organizacja miała bardzo silną pozycję na lemkowyni, a jej členy nie mali zamiaru odchodzić do lemkosojuza. Choć w samym lemkosojuzy byli i takie, że należali do ruskiej selańskiej organizacji, a między nimi Iwan Muzyczka, Orest Hnatyszek i Jarosław Siokało. Po założeniu organizacji jej dziennikarze rozpoczęli silną agitację w terenie w celu pozyskania członków i sympatyki. Tłumaczyli one ludziom, na czym ma polegać działalność lemkosojuza. Zaznaczali konieczność rozwoju oświatowego i ekonomicznego lemkiuskiego sela. W trakcie takich streczy podkreślane było apolityczne stanowisko lemkosojuza. Każdy член lemkosojuza miał należeć też do ruskiej selańskiej organizacji. Lemkosojuz, żeby przyciągnąć do siebie ludzi, organizował różnego rodu kursy z domaśnej gazdiłki. Prowadzone one były razem z Krakiwską i Lwiwską Izbą Rilniczą i okruchowymi rilnymi towarzystwami z Nowoosancza i z Gorlic. Zaochoczano do uczasty w kursach remesła i artystycznych, takich jak rizba czy kamieniarstwo. Lemkosojuz osiągnął wielu uśpichów. Do najważniejszych z nich zarachowaty trzeba. Po pierwsze, wprowadzenia w szkołach na siły lemkowyni lemkiuskich bukwariów autorstwa Metodija Trochanowskiego. Po drugie, udział w besidach, które dowele do utworzenia administracji apostolskiej lemkowyny. Po trzecie, utrzymania wpływu w Stowarzyszeniu Ruska Bursa w Gorliciach, która wela do oświty lemkiuskiej młodzieży. Po czwarte, regularne wydawania czasopisu Lemko w roku 1934-1939.

czym był czasopis Lemko? Był to już drugi czasopis wydawany na Lemkowinie pod taką nazwą, z tym, że pierwszy wychodził w rokach 1911-1914 w Nowym Sączu. Międzywojenny Lemko był oficjalnym organem prasowym Lemko Sojuza i wychodził win w Krenici. Była to prawdziwie moderna gazeta. Miejsce w niej było na polityku międzynarodową od Chin do Afryki i na sprawy lemkiuskiej gazdiłki, takie jak hodowla chudoby. Pozycja Lemko Sojuza była w 1935 roku dalej za słaba. Na zahalnym zjeździe organizacji 22 grudnia w Gorliciach podsumowano jej do teperiśniu dialnist. W trakcie swojej aktywności Lemko Sojuz stretił wielu barier. Metodyj Trochanowski zwernął uwagę na płanną aktywność członków, ale nie Lem. Przyczyn gadał w aktywności ukrainofilii i rusko-silańskiej organizacji. Na tym zjeździe określono nowe priorytety i plany działalności na następne roki. Wybrano też nowy zaряд hołni, a na jego czele stanął dr Orest Hnatyszak, mecenas z Krenici. Zmniejszenie Lemko Sojuza zaczęło się od 1935 roku, kiedy to doszło do porozumienia polsko-ukraińskiego, które doprowadziło do tzw. normalizacji. Wynikiem tego porozumienia mało byty popierania przez prawitelstwo lojalnych osiedli ukraińskich, a dyskryminowania starorusyniów. W wyniku takiej polityki władzy sytuacja na Lemkowinie stała się bardziej napięta. Lemko Sojuz, jaki dbał o interes lemkiewskiego osiedla, robił się słabszy, a cierpili na tym wszystkie Lemki. Przez osłabienie pozycji Lemko Sojuzu prawitelstwo chciło lekkie poddanie asymilacji Lemkowinu. Ukraińskie towarzystwa na Lemkowinie i tak by nie zostali przyjęte przez szerszą część społeczeństwa lemkiewskiego, czego Lemki dawali przykład wielu razy.

Hotlem kosuju znašel se. V tak težkih obstavinah ne prestal dijati. Zist členil z povitu novo Sančivsko zažadal od pravitelstva vprovađenja do parlamentu lemkivskih predstavnikiv i ne hodil se, že by Lemkovina bila reprezentovana prez ukrajinskih posvijev. Časopis Lemko był dalej wydawany, a ludzie, jakie nie mali pieniędzy na jego kupno, mogli czytać jego w czytelniach imienia Kaczkowskiego. Na zjeździe Lemko Sojuza w 1938 roku delegaty zażadali wprowadzenia lemkiewskich bukwariów do szkół, obsadzenia posad uczytelskich na Lemkowinie Lemkami i poklikania uczytelskiego seminarium w Gorliciach dla kształcenia lemkiewskich uczyteli. W tak niedługim okresie działalności Lemko Sojuz odegrał znaczną rolę w lemkiewskim społeczeństwie. Świadczy pro toto de niektóre osiągnięcia tej organizacji. To je popertia części lemkiewskiego społeczeństwa dla Lemko Sojuza, rachowania się z Lemko Sojuzem, naczelnej władzy rusko-salańskiej organizacji i osiągnięcia Lemko Sojuza w kwestiach oświty, gazdiłki i kultury. Słuchaliście z lemkiewskiego archiwum w Radiu Ruskiej Bursy LEM FM. Paulo Hanas.

0: Jest četvr, 3. verešnja septembra 2026. roka. A na noviny Radia Lem FM prosit Olena Stefanovská. Zaran o 18 godini v Przemkiewskom osredku kultury i biblioteci odbudaj się następna strycza z cyklu Łemkowie opowieść w skrawkach. Poświęconego historii, kultury i językowo Lemkiu. Podzieja je podzielona na paru bloków. Pierwszy z nich bude poświęcony Lemkam wczera i dneska, to jest bude o tom, kom są Lemko w różnych kontekstach. Pak uczestniko budu tmoczo wziaty uczest w lekcji lemkiewskiego języka, podczas kotroj poznajut medżeńczoma osnovno słowa z woroto, a tak samo azbuku. Stryczu zakinczot czest o lemkiewskiej muzyci, śpiwi i tancy, jaka dest uczestnikam szansu na lem posłuchaty, ale dziś aktywnie wuczoty się w poznawania tradycji. Stryczu powedut Oksana Hrabak-Michtańska i Dańgo Horoszczak. Na podiju proszena są toto, kotry już znajut lemkiewską kulturu, a tak samo toto, kotry chociać ją poznaty. Wstup darmo. W minulą niedzielę 30 sierpnia Augusta wysokoproświęcony władoka Jona Maksym, preaszyłski archiepiskop i metropolita w jedno ze święceńnikami, poświatył nowy prestiu żertwennik ikonostas i odnowleny interier grekokatolickiego chramu u spinia preświatej Bohorodyci w seli w archiwci, kotre je do czornią parochii Repeju z Tropkiewskiego okresu. Informował o tym informacyjny centr preaszyłskiej archieparchii. Władoku przywitał w seli starosta Matusz Kuzma i administrator parochii otec Szymon Gajan. Po torżestwennej liturgii wierno w jedno z oświeszczennikami i władokomionom przeżyli przyjemne popołudne przy obidzi, kotre swoją twórczystią sprzyjemnił muzykant Mirosław Gryb, jaki jest rodakom z toho seła. Chram w Warchimciach jest 1924 roku i jest narodną kulturną pamiątką. W dniach 19-20 wreszcie septembra prochodziła bude 34. Lemkiewska Twórcza Osin. Podzieja tego roku bude w Portnom pierwszy dzień i w Gorliciach w Ruskiej Bursi drugi dzień. Tegoryczna edycja poświęcona bude pamięci Fedora Kuziaka 1423-2010 w sotnu rocznicę jego narodzenia. Prototyż pierwszy dzień odbude się w Portnom. Rydnom seni malaria, bajkaria i sospilnoho dijacza. Detalny program bude opreludnyny i neodołha. To doho wam prineseme. Organizatorom podii jest Towarzyszenia Lemkiu. A już zaran odpude się torżestwenne odkrycia Muzeum Modernej Sztuko Andy Warhola w Meczalabirciach. Przypomnijmy, że to tot jeden z dwóch muzeów Warhola na świecie i jedyny w Europie, po od marca 2023 roku zaperty, przechodził w tym czasie wielką rekonstrukcję. Po przebudowie w muzeju znaleźli się nowo ekspozycyjno-edukacyjne prostoro, amfiteatr czy zielone elementy, tak jak zielona strycha. Modernizowane były tak samo technologii, w tym system bezpieko. Podzieja odkrycia prochodziła bude zaran w godzinach od 9 do 16, przy uczestie Donalda Warhola, synowcia Andy Warhola, jaki jest ambasadorem świątecznego odkrycia. W ramkach muzycznej czesty zaprezentują się Kateryna Kościoła, Dominika Nowotna i AMC Trio ta Komajota. Budą i dodatkowe atrakcje, takie jak warsztaty sitodruku. W godzinach torwania podziei budą też indywidualne prohulko po muzeju. Władze odkrycia muzeju przeczytacie w dopisie na naszym portalu. Cinnik wstupnego znajdziecie na facebookowym sajcie muzeju.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

góry wołają, łotpa dziedzim trzeba, ścierp na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Z płoziraćka wysoku orał gniazdo wie, kany między turniami Kłazicka.

0: Teto, skade máte to tu špivanku?
1: Od mojej mamy strukowej. Oni już śpiewali, jak byli jeszcze dziwka, a oni mi to tu śpiewanku potem dali.

0: Jest četvr, 3. vyrešnja septembra 2026. roka. A na noviny Radia Lem FM prosit Olena Stefanovská. Zaran o 18 godini v Przemkiewskom osredku kultury i biblioteci odbude się następna stricza z cyklu Łemkowie opowieść w skrawkach. Poświęconego historii, kultury i językowo Lemkiu. Podzieja je podzielona na paru bloków. Pierwszy z nich bude poświęcony Lemkam wczera i dneska, to jest bude o tom, kom są Lemko w różnych kontekstach. Pak uczestniko budu tmoczo wziaty uczest w lekcji lemkiewskiego języka, podczas kotroj poznajot medżeńczoma osnovno słowa z woroto, a tak samo azbuku. Stryczu zakinczot czest lemkiewski muzyci, śpiwi i tancy, jaka dest uczestnikam szansu na lem posłuchaty, ale tiż aktywni wuczoty się w poznawania tradycji. Stryczu powedut Oksana Hrabak-Michtańska i Dańgo Horoszczak. Na podiju proszena są toto, kotro uznają lemkiewską kulturu, a tak samo toto, kotro chociać ją poznaty. Wstup darmo. W minułą niedzielę 30 sierpnia Augusta wysokoprzyświeczony władoka Jona Maksym, preaszyłski archiepiskop i metropolita w jedno z oświeczennikami poświatył nowej prestiu żartwennik ikonostas i odnowlenny interier grekokatolickiego chramu u spinia Preświatej Bohorodyci w seli w archiwci, kotre je do czornią parochii Repeju z Tropkiewskiego okresu. Informował o tym informacyjny centr Preaszyłskoj archieparchii. Władoku przywitał w seli starosta Matusz Kuzma i administrator parochii otec Szymon Gajan. Po torżestwennej liturgii wierno w jedno z oświeczennikami i władokomionom Paryżole przyjemne popołudne przy obidi, kotre swoją twórczystią sprzyjemnił muzykant Mirosław Gryb, jaki je rodakom z toho seła. Chram w Archimciach jest 1924 roku i je narodną kulturną pamiątką. W dniach 19-20 wreszcie septembra prochodziła bude 34. Lemkiewska Twórcza Osin. Podzieja toho roka bude w Portnom pierwszy dzień i w Gorliciach w Ruskiej Bursi drugi dzień. Tohoryczna edycja poświęcona bude pamięci Fedora Kuziaka 1423-2010 w sotnu rocznicę jego narodzenia. Prototyż pierwszy dzień odbude się w Portnom, rydnom seni malaria, bajkaria i sospilnego dijacza. Detalny program bude opreludnyny neodołha, to do wam prinesemy. Organizatorom podii jest Towarzyszenie Lemkiu. A już zaran odbude się torżestwenne odkrycia Muzeum Modernej Sztuki Andy Warhola w Meczelabirciach. Przypomnijmy, że to tot jeden z dwóch muzeów Warhola na świecie i jedyny w Europie, po od marca 2023 roku zaperty, przechodził w tym czasie wielką rekonstrukcję. Po przebudowie w muzeju znaleźli się nowo ekspozycyjno-edukacyjne prostoro, amfiteatr czy zielone elementy, tak jak zielona strycha. Modernizowane były tak samo technologii, w tym system bezpieko. Podzieja odkrycia prochodziła bude zaran w godzinach od 9 do 16 przy uczestnictwie Donalda Warhola, synowca Andy Warhola, jaki jest ambasadorem świątecznego odkrycia. W ramkach muzycznej części zaprezentują się Kateryna Kościoła, Dominika Nowotna i AMC Trio ta Komajota. Budą i dodatkowe atrakcje, takie jak warsztaty sitodruku. W godzinach torwania podziei budą też indywidualne prohulko po muzeju. Wece odkryciu muzeju proczytaty w dopisie na naszym portali. Cinnik wstupnego znajdete na facebookowym sajcie muzeju.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

Jest to taki wersz, co strasznie opaczni tłumaczyły. Nie wierzyłem, że przejdę w naszym słowie, bo to do innego nie można było publikować. I faktycznie nie go byli zrozumieć i pomieścili. W nim występuje paru hymnów na prostorii naszej historii. Dzień czy ma smerć, smerć, lacham smerć. Boże Caria chrani, jeszcze znamy i tak dalej. Najdejny wersz. Czy pora, pora, czy to smerć, smerć, czy stop, nie ruszymy, czy Boże chrań, jeszcze dasz to. Jak cyganowie na wesilu każą ty synu śpiewaty, śpiewaj! Toto lem synku znaj, że prawdę tma tem, lem kowina jedna, lem.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek Ruskoj Doli Władimira Hylaka. Zyszły 3 tygodnie. Nowowykowany baron kadet ani raz najawił się w obyściu miszczana kowala i okrem tej małej riżnyci, która nie ditchła żadnego члена domu, poczynający od uczennika kowalskiego remesła, što stawlał swój pierwszy krok od naduwania michom, aż do hołoły rodyny starego bradacza, wszystko na pozir iszło obycznym poriadkom. Hwariu na pozir, bo nikto nie miał nachody zwernuty uwagi na to, że Maryczka zamiast spaty wsmotriowała się noczamy w jedną gwizdu, co stojała na niebie w jej obłaczku, że jej spalnia wypełniała się czastyma i głębokima zbychniniami. Nikto też nie zważał na to, że Iwan Sołotkanycz wsmotriował się jednostaj do powały, a rozłożone przed nim knyżki były hejby drymota ludy, którym hosennoho zaniatia brakło. Ta czas od czasu wyrywali się na hołos myśli z osamitnenych grudy syroty. Czom nie mał jem na tylko siły, żeby zawładity nad sobą? Borą jem się z worożyma pereszkodamy, a nechoden jem był samoho sebe pokoryty. Cy ja sobie woroch? Ona! Kiedyby to mąż wyszmaryty, serce z grudy, żeby pryniej obojatnym byty. Ta szto mi mryjaty o tym, szto niemożliwe dla mene. Nikto nie czuł toho pił hołosnoho monologu. Nikto nie znał, jak mysli snowygali się w hołołach dwoich młodych ludy. Lem materyńskie serce, choć bez oczy, preczuło instynktom ślipoho to, czoho sto oki ludzki rozum nie wydził. Nasza Mariczka posmutniła, rekła Hanna do swego męża. Tot wyniał liny wo fajku z gamby i szmarył żeni pizrynia, kotre promowlało ny to zwidaniom, ny to somniwom. Dodumuju się, prodążała Hanna, cy ne prijawni styszwarca ne powlijała na naszą małą. W jeho towarzystwie była wse wesela. Bradacz nazad wszturył fajku do gamby i pohordliwo machnął ruką. Win był przekonany, że szwarc dla Maryczki obojatnej. Pidemy w nedilu na bal do ciemniaty, odpowił po dołchym mołczaniu. Tam Maryczka się rozweselit. Lempelnuj żeno, żeby tot bisnułaty kadet ne bliżył się guni. Wy, żeny, mate swoje sposoby, trymaty nachabnych ludy w bezpiecznym oddaliniu, koli nam lem z piastuką wymiszaty się treba by było. A tymczasem tota okotuj by siduwali sopruchy, chladała samitnosty w altani, szto stojała w oddaleni za kutyni sadu. Deseń, sztoho Iwan kopiuwał, leżał pred nią. Ta nie pozerała na neho, wsmotriowała się w prostir. Jedna jej ruka bezwładnie spoczywała na podiłku, a druga trzymała ihu naditu hadwabną nytką. Ta ichła hejby się nie ponachlała za czaty prydilenu i robotu, kiedy jej pani zaniata była inczoma dumkami. Naraz zorowała się Maryczka. Nieterpeliwo zosunuła ona wszytok wyszywalny i materiał na zemlu, chwatyła za gitaru, wydobyła z niej parą miachkich akordiów. One dołcha wmieszała się w niej tużliwa piśnia, zaśpiewana srebrnym hołosom, szto płynął z głubiny cyne pierwszy raz rozkochanego sercia. Lubost, lubost zła,
недобра любост. Трапіла іші людських серцох уж дост, і моє іші серцо зраніла. Любост, любост, хей ти нестестліва. Ona kochat i neobojatna lubą, proszeptał prochodiaczy tamtady Iwan. Ta lubą jej neszczęśliwa, ktoże predmetom jej lubowy? I bal w cemiati, zastał mysły obojich mracznyma, neodchadne nema. Szwarc też był na bale, ale trymał się z daleka od bradaciu, ani raz nie tancował z Maryczką. Ona siedziała jak zaperta knycha, z kotroj nichto nehoden był wyczytaty z mistu. Maty niespokojni pozerała na diłku, kol jej otec, protyłni. Obojatno perlituwał oczami towarzystwo i lemtałdy, kol dizrył, że jeho diłka w pari z osołotkanyczą, wymieszała się w morę tancujuczych, nie posterżeno poter ruku o ruku. Po tej zabawie wernuła się wesełist Maryczka, a Iwan pochytniejszym okom pozerał na tot świt. Taki prekrasny świt. Predostatni den serpnia zastał sołotkanycza w sadi, sidył w teny rozłożystoj czereszni. Dla zainteresowanego czytatela dodam, że czereśnia to ta była od dajakoho czasu ulublenym miścią naszego studenta, a to wydyć się z toj przyczyny, że rosła blisko altany, w kotrej mała Maryczka ciłyma dniami peresidżuwała. Kiedyby czereśnia to ta znałaby si duaty, powiłaby nam ne jedno interesujucze. Kiłko to w jej teny wrodyło się mysl w hołowi szuchaja. Zawyduju tej czereszny, bo ona znała o wszytkim. A ja hoden wyjawyty lemparu dumok, szto w tot den Iwana zanymaly. Mamo, moja rydna, wyprawiła jezmia do świta, żebym soj doli hladał. I borą jem się zo wszytkyma wrażyma protywnościami i wychodył jem za jedno jak pobidytel. Ne wziął jem lem do świta syły, jak ochotna pokory ty lubą. Cy obczysliła jest, mamo, syły swoho syna? Dnes stoi dwin na rozputiu, de zyszli się czest i poczutia. Czest każe wtikaty na kraj świta, za morę, a serce się tomu protywot. Prywiazało mia łzamy ne do sokruszynia, horyd lubowiu do dziewczate, hej bez otworenoho dla mojego szczęścia. Ta medże mną a nią hora wysoka i propast, jej bohactwo i moja chudobnist. Kto powiryt, że wedeny jem czystym poczuciom bezgranicznej lubowy, a ne pidłym mirkuwaniom. I to tu propast perskoczyłbym, prochry z wysoku horu, żeliznym zubom mojej woli i akuratnosty, kiedbym lem znał, że ona choć na tiłko dili te moje poczucia, jak... Porównania nie dowerszyło się, bo Iwan poczuł tepłą ruku na swoim rameny. O czym tak duma te? Dał się poznaty hołos Maryczkę. O niczym, odpowiedział obchidni. To mu ne wirju. Tołdy o wszytkim. I to to jeszcze na odpowied, a bodaj ne szczyra odpowied. Wyjał te mi drybnyci z toho wszytkoho. Ne znał, szuchaj na to odpowisty. Otworyty swoją tajemnyciu lem dla zadowolenia prostoj diłoczej ciekawosty. Niczoho inczoho się tu ne dodumował, wydiło się mu ne na miejsce. Odmowy ty jej żełaniu, nechreczni, a wybraty po seretniu do rohu, z cyganyty, jak nebud,
wstydni przed samym sobą. I na dneska to już wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Żeby doznaty się, czy Iwan zdrady swojej dumki, swojej ulubionej maryczci, musicie słuchać następnego odcinka, na który zapraszam już w piątniciu o godzinie 7 wieczorem. Dziękuję. Czytała Monika Tylawska.

Raz się przytrafiło, nieszczęścia w rodyni. Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie bidu powił, wera Boże.

0: Jest četvr, 3. verešnja septembra 2026. roka. A na noviny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Zaran o 18 godini v Przemkiewskom osredku kultury i biblioteci odbude się następna stricza z cyklu Łemkowie opowieść w skrawkach. Poświęconego historii, kultury i językowo Lemkiu. Podia je podzielona na paru bloków. Pierwszy z nich bude poświęcony Lemkam wczera i dneska, to jest bude o tom, kom sut Lemko w różnych kontekstach. Pak uczestniko budu tmoczo wziaty uczest w lekcji lemkiuskiego języka, podczas kotroj poznajut medzeńczoma osnovno słowa z woroto, a tak samo azbuku. Stryczu zakinczot czest o lemkiuski muzyci, śpiwi i tancy, jaka dest uczestnikam szansu na lem posłuchaty, ale tiż aktywni wuczoty się w poznawania tradycji. Stryczu powedut Oksana Hrabak-Michtańska i Dańgo Horoszczak. Na podiju proszena są toto, kotro uznajut lemkiusku kulturu, a tak samo toto, kotro chociat ju poznaty. Wstup darmo. W minulą niedzielę 30 sierpnia Augusta wysokoprześwięcony władoka Jana Maksym, preaszywski archiepiskop i metropolita w jedno ze święceńnikami poświatił nowy prestiu żertwennik ikonostas i odnowleny interier grekokatolickiego chramu u spinia preświatej Bohorodyci w seli w archiwci, kotra je do czornią parochii Repeju z Trubkiewskiego okresu. Informował o tym informacyjny centr Priaszywskiej archieparchii. W Ładoku przywitał w seli starosta Matusz Kuzma i administrator parochii otec Szymon Gajan. Po torżestwennej liturgii wierno w jedno ze świeczennikami i władokomionom przeżyli przyjemne popołudne przy obiedzie, które swoją twórczością sprzyjemnił muzykant Mirosław Gryb, jaki jest rodakom z toho seła. Chrám w Archivciach jest 1924 roku i jest narodną kulturną pamiątką. W dniach 19-20 wreszcie septembra prochodziła bude 34. Lemkiuska Twórcza Osin. Podia tego roku bude w Portnom pierwszy dzień i w Gorliciach w Ruskiej Bursi drugi dzień. Tegoryczna edycja poświęcona bude pamięci Fedora Kuziaka, 1926-2010 w sotnu rocznicę jego narodzenia. Prototyż pierwszy dzień odbudę się w Portnom, rydnom seni malaria, bajkaria i sospilnego dijacza. Detalny program bude opreludnyny neodołha, to do wam prynesemy. Organizatorom podii jest Towarzyszenia Lemkiu. A już zaran odbude się torżestwenne odkrycia Muzeum Modernej Sztuki Andy Warhola w Meczelabirciach. Przypomnijmy, że to tot jeden z dwóch muzeów Warhola na świecie i jedyny w Europie, po od marca 2023 roku zaperty, przechodził w tym czasie wielką rekonstrukcję. Po przebudowie w muzeju znaleźli się nowo ekspozycyjno-edukacyjne prostory, amfiteatr czy zielone elementy, tak jak zielona strycha. Modernizowane były tak samo technologii, w tym system bezpieko. Podia odkrycia prochodziła bude zaran w godzinach od 9 do 16 przy uczestie Donalda Warhola, synowcia Andy Warhola, jaki jest ambasadorem świątecznego odkrycia. W ramkach muzycznej części zaprezentują się Katarzyna Kościoła, Dominika Nowotna i AMC Trio ta Komajota. Budą i dodatkowe atrakcje, takie jak warsztaty sitodruku. W godzinach torwania podii budą też indywidualne prohulko po muzeju. Wece odkryciu muzeju proczytaty w dopisie na naszym portale. Cinnik wstupnego znajdete na facebookowym sajcie muzeju.
1: To były nowiny Radia LMFM.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Dobry večer, dobrý večer, Dialem FM, z tej strony Severian Kosowski. Kraśnie was witam kolo słuchania audycji Trzy Świty w czetwer, już czetwer 3 września 2026 roku. No i to już druga nasza stricza w tym tygodniu, ale takoj druga też po wakacyjnej przerwie. Czuliśmy się pierwszy raz w wtorek, to był pierwszy dzień września, no a dneska 3 tak samo sami będziemy przedłużać to nasze wysyłania. Dnes Trzy Świty prosto z Wrocławskiego studia. Tak że tiszę się na to, że dneska mogę być z wami, a i wierzę w to, że i wam będzie przyjemno, przy tym, że rady ja wam nie będę tryszczać, że te anteny dobrze sobie nakrutyli, nastawili. No to zacznijmy.

0: Ustawa z dnia 6 sierpnia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzny, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzny. Głowni do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Przynależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Wieczera, dnes zaran. Lem FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. Lem FM.
1: Wertam głowami, jak je mobicie, odorowe słuchacze, teper bym chodził pozdrowić wszystkich naszych solenizantiów, tych wszystkich, co świadkują, jak raz dnes swoje imieniny. No i za tak zwanym gregoriańskim kalendarium, nowym stylom, dneska świadkują między innymi Antony, Warfolomy, Joan Marin, Natalia, Feba, czy Seman, kolesej posmotrymy do juliańskiego kalendaria, naszego starego stylu, tak dneska świadkują między innymi ma Wasa, Marfa, ale też Avram, Jahapi, Aleksander, Ignaty, Paweł, Rafael, Pystcy, Feogny. Także to wszystkim solenizantkom ta solenizantam na mnogo i błahelita. Tiszte się z toho, co mate, tiszte się z krajowydu, z soneczka, jakie furdyszcze nam śwityt początkiem września. No i co ż, niedługa osin przyjdzie, może bardziej nostalgiczny czas, ale to te osinni wieczory też fajne, też potrzebne, żebyśmy jak rzeczy mogli sobie porobić, żebyśmy litom nie mali na to czasu, a przy tym, żebyście mali może i w bilsze czasu być słuchaty Radio Lem FM.

Dorosłacze, ja do Was wertam, produżamy. Trzywity dnes z wrocławskiego studia. No i cóż, chciałbym krótko jeszcze powiedzieć, że zaraz przed nami oczywiście już piatnicia, z tego się dumam bilszy z nas tiszy, bo piatnicia to oczywiście początek weekendu. No ale nim to tak jeszcze możemy sobie reczy, że zaraz hitsoncie o godzinie 5:50, zachit o 19:19, co znaczy, że dny nam się na żal już korczat. Już to letni czas pomaleńkę nam myniat, ale przed nami osin, która nadjeme się, bude fajna i tak samo bude się dost hidni działo w tym naszym lemkiwskim świecie, jak gdy o podii, o kulturu, o to, co dumam, stricze, strite nas nie odoła.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Uściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

Bukowyny, do Karpat. No i taki życiowi zawziatosty, chciłoby się rzeczy, kotratisz jak raz pod lamenę, była ważną czastiu jego twórczosty, toż to win prosto chotił nam wkazaty. Także to, drodzy słuchacze, to z tych kulturnych anonsów na dnes tiłko. Teper może sobie zrobimy muzyczną perwu. No i o chwilku zas się poczujemy.

0: Ne było, a je. W kince sme sa dočekali.
1: Tu vám kinské radio.
0: Lemkiewski głos w twojej chyży.
2: No i to przyszła pora na to, żeby sme się już popraszali, tak że drogi słuchacze, ja wam wisiduję na teper dobranicz. Pamiętaj też, że w sobotę też wyzwuczyć audycję o domasz, jaku godny ste poczuty priamo z Wrocławskiego studia, tak że zapraszam na sobotę na 20. Budu z wami, że to tu naszą sobotnią dyskoteku taku na luzi sprawlał. No a na zachneskę wam dziękuję, Seweryn Kosowski. Majte się szumni, dobranicz.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiewskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM.

Zazjem z tobą. Wołom w leczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochbym, kiedybym ja wyprzągłej.

mej gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy.

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważne chwile napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.